Gwiazdzie na obzorium. Spoznasz na sprotność. Udarec zaiźniczenie je klić.